Yambarwata, Rapaya, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata, Yambarwata,